Philip Kala, Sekulega, Nina Vezilo, Sekulega, Kumalande, Las Kulego, Babakulba, Sekemo, Manusa, Semkatini, Sekulega. Sitilalela wena ongezwanga sithi